0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: RMF Max Krosno.
1: Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mir i szus. Nie zmieściły to walizki się na wracając z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Zgubi filozofia ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatni rok

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: rana.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
6: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
7: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
8: O kurde.
6: Bo kasa może być twoja, tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
8: No jak najbardziej, jak najchętniej.
6: Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
10: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
11: A nie mówiłem?
10: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
6: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: K2. To co dziś robimy?
14: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem Motka 2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton Motka 2. Polecam. Szczery Jurek.
13: K2.
15: I po reklamie.

0: całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: 17, 40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: 40 zł taniej. 359 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: I po reklamie.

0: reklama.
1: To co, Angela? Idziemy na rower?
2: Ale mój stary już nie daje rady.
1: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
2: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
1: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
5: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
6: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
13: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
14: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
17: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
18: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
17: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
19: I po reklamie.

0: wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
3: O kurde.
2: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
3: No jak najbardziej, jak najchętniej.
2: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS od treści Max na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Uwaga! Leci w górę!
6: Uwaga! Leci w dół!
2: Hity lecą w górę i w dół. Ty decydujesz. Hot Dance. Legendarna lista. W soboty po 17 w RMF Max.
7: Sponsorem programu Hot Dance jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
8: Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: I po reklamie.

0: cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
8: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
10: Ale to kręci.
9: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.

0: To, co grają, to jest prawdziwa betarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na maksa.
3: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa.

0: dni. Od Bledki mega pozytywny numer w RMF Max. Dwa dni to przed nami wolnego, bo przecież jesteśmy u progu weekendu w sobotni poranek. No oczywiście jak ktoś pracuje w handlu, w gastro i jeszcze w paru innych branżach, to z tym wolnym to się tylko uśmiecha pod nosem. Ale nawet jeśli towarzyszymy wam dzisiaj w pracy, to spokojnie tak zrobimy, żeby to szybko zleciało. Sobotnie hity na maksa, Dawid Miązek, dzień dobry. A za chwilę pan, który trochę się do Polski najeździ w tym roku. Będzie w Warszawie, będzie w Łodzi, będzie w Gdańsku. Oczywiście Pitbull z Neo Afrojackiem i Nayerem. Give me everything.
1: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: Skoczysz do Carrefoura?
13: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
14: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
15: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
16: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
17: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
18: I po reklamie.

hipnotyzująca nuta, przy której od razu jakoś tak cieplej na serduszku się robi. My Love, Road 94 i Jazz Glyn. W sobotni poranek w RMF Max. Co robi większość Polaków w sobotę? No, są w marketach i robią zakupy. Ci, którzy nie robią zakupów, to pewnie pracują w marketach. I słuchajcie, teraz kiedyś się po prostu szło na zakupy, teraz się idzie najpierw z butelkami, prawda, do butelkomatu, się oddaje, dopiero potem się zakupy robi. No i słuchajcie, mogło wam umknąć, ale w tym tygodniu padł rekord polskiego systemu kaucyjnego. Pan zwrócił prawie 5 tysięcy butelek, są butelek i puszek, i dostał za to 2341,50 zł. Rekord jednorazowego oddawania oczywiście. No ja tak sobie policzyłem, że nawet jeżeli on jest jakiś mega wytrenowany i 3 sekundy na jedną butelkę mu schodziło, to i tak ponad 4 godziny wrzucania tego wszystkiego do maszyny. Jedno wiem na pewno. Ci, którzy stali za nim w kolejce, to raczej nie bili mu brawa z powodu pobicia rekordu. Damiano Dawid, The First Time, RMF Max.

0: sezon. To Dawid Podsiadło, jego najnowszy kawałek w RMF Max. Najnowszy kawałek, który pewnie przyczyni się do tego, że obroni swoją pozycję na liście. Na jakiej liście? Na liście najczęściej granych artystów w Polsce w radiu. Oficjalnie Dawid Podsiadło za 2025 rok jest na pierwszym miejscu. Wyprzedził, no nie byle kogo, bo Damiano Dawida. A na podium znalazł się też Oscar Sims. Dalej też nie byle jakie nazwiska: Lady Gaga, Daria Zawiałow, Ed Sheeran, David Guetta, Sylwia Grzeszczak, Shows i tu trochę niespodzianka, Sanach. Myślałem, że Sanach wyżej będzie. No ale spokojnie, jak Zuzia wróci z nowym materiałem, to o tak, na pstryknięcie palców bierze to zestawienie. A jak Rihanna wróci z nowym materiałem, no to się będzie też działo. Rihanna za chwilę z nami, z Calvinem Harrisem. This is what you came for. Max.
1: Reklama. Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.

0: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
1: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
0: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: I po reklamie.

0: Dive into the ocean, Alok Z by Portugal D-Man w RMF Max z relaksującym numerem. Słuchajcie, pogoda w majówkę w ubiegły weekend była taka, no już nie wiosenna, tylko mocno letnia i to taki bardziej sierpień niż późny wrzesień. A w ten weekend może nie będzie aż tak, ale też jakichś wielkich powodów do narzekania nie będzie. Dalej bardziej lato niż wiosna. Więcej szczegółów pogodowych o pełnej będzie prognoza, ale już pod to lato. Letnia nowość od modelek. Lubię cię jak lato.
1: To jest nowość RMF Max. A ja lubię cię jak lato.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
4: 3,17,41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster, dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
10: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

0: Cześć FM. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Ta sobota w Krośnie zapowiada się na dzień z dużą ilością chmur, które zostaną z nami przez większą część dnia. Termometry w mieście wskażą dziś maksymalnie 19 stopni, choć lokalnie mogą też pojawiać się słabe przelotne opady deszczu. Wiatr z północy będzie raczej spokojny i jedynie momentami przybierze na sile. A jeśli już teraz planujecie sobie niedzielny spacer, to nastawcie się na podobną aurę. W poniedziałek czeka nas jednak solidne ocieplenie. Temperatury dobiją do 22 kresek na plusie. Ciśnienie umiarkowane, biometr neutralny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: No to szybciutko wracamy do grania, żeby taka gorąca nuta nam nie wystygła. Kygo z Khalidem i Griffinem, Save My Love. Dawid Miązek, zapraszam.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie, czyli tegoroczny hymn męskiego grania w RMF Max. Ja też mogłem ostatnio powiedzieć, nareszcie mogłem zagrać w grę, o której wszyscy mówili. Słuchajcie, no mamy dopiero, co, początek maja, ale to już jest mocny kandydat na grę roku. O pragmacie, o niej mówię, za chwilę sobie będziemy mówić w Max Games. To za parę minut, a za chwilkę Andy Dusty z nami i Haris Zokaria.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Solidna, autentyczna, profesjonalna.

0: soboty po 17 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2200.

0: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
1: A nie mówiłem?
0: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
2: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.

0: Spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

Back to Friends i to jest RMF Max, oczywiście czas na Max Games. Zapraszam na mini recenzję gry, która skradła mi ostatnio serce, trochę spóźniona, bo premiera 3 tygodnie temu, no ale lepiej późno niż wcale. Parę słów sobie powiemy o grze Pragmata. Max Games. Pragmata to japońska trzecioosobowa przygodowa gra akcji w otoczce science fiction. Jeśli graliście w Death Stranding albo Metal Gear Solid, to tu poczujecie się jak w domu, nie dlatego, że te gry mają podobną mechanikę czy fabułę, ale przez zbliżony klimat. W Pragmacie jesteśmy agentem wysłanym z Ziemi na opuszczoną stację księżycową. Naszym zadaniem jest wyjaśnić, co się stało. Okazuje się, że stał się w skrócie bunt robotów, a my musimy się ratować. W czym pomoże nam inny robot? Androidka Diana, która wygląda i zachowuje się jak kilkuletnia dziewczynka, ale jednak posiada całą ogromną moc sztucznej inteligencji. I razem tworzymy zabójczy duet, który składa się na unikalny system walki w tej grze, bo my strzelamy i unikamy, a jednocześnie Diana hakuje naszych przeciwników. To się dzieje za pomocą równoległej mini gry logicznej, która wraz z coraz lepszymi przeciwnikami staje się coraz bardziej wymagająca. Może nie brzmi to ciekawie, ale gwarantuję wam, że ten system walki, w którym nie tylko musimy się wykazać refleksem, ale też trochę pozmużdżać, jest niesamowicie wciągający i daje dużo satysfakcji. Wciągająca jest też fabuła, zwłaszcza dotycząca relacji naszego bohatera z Dianą, który odkrywa w sobie instynkt ojcowski, choć cały czas mówimy o relacji z robotem. Rewelacyjna jest za to oprawa graficzna. Pragmata jest jedną z najpiękniejszych gier, w które grałem, chociaż wyciska maksa z konsol najnowszej generacji i czasem jakość dzieje się kosztem spowolnienia animacji. Czy Pragmata ma wady? No, moim zdaniem jest trochę za krótka, bo to jednak jest max kilkanaście godzin grania, jeśli wykonujemy wszystkie poboczne aktywności, więc mało, ale z drugiej strony niektórzy wolą mieć niedosyt niż przesyt. No to tu tak będzie z całą pewnością. 5 z plusem ode mnie dla Pragmaty, bardzo polecam. Max G.

0: i Rita Ora w RMF Max. Kto wie, czy Rita Ora nie odwiedzi kiedyś podcastu Bratnie Dusze, no bo nam się dziewczyny rozkręcają, coraz ciekawsze gwiazdy zapraszają. Tym razem do Bratnich Dusz wpadła jedna z najpopularniejszych polskich TikTokerek z wielomilionowymi zasięgami, Olga Grzebielec ze swoim narzeczonym zawodnikiem MMA Przemysławem Kowalczykiem i taki właśnie związek influencerki i fightera. O kulisach będzie można, znaczy już można posłuchać. Najciekawsze fragmenty po 10 na antenie RMF Max, a całość w Bratnich Duszach na YouTubie RMF Max, na RMF On i na wszystkich platformach podcastowych. RMF Max.
1: Reklama. Wyjdź z domu, odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: To morniska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morniska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
4: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
5: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
6: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście.

0: Ta sobota w Krośnie zapowiada się na dzień z dużą ilością chmur, które zostaną z nami przez większą część dnia. Termometry w mieście wskażą dziś maksymalnie 19 stopni, choć lokalnie mogą też pojawiać się słabe, przelotne opady deszczu. Wiatr z północy będzie raczej spokojny i jedynie momentami przybierze na sile. A jeśli już teraz planujecie sobie niedzielny spacer, to nastawcie się na podobną aurę. W poniedziałek czeka nas jednak solidne ocieplenie. Temperatury dobiją do 22 kresek na plusie. Ciśnienie umiarkowane, biometr neutralny.
1: Hit na maksa!
2: RMF Max Krosno.
3: Two ships in the night.

0: All the Time, świetny czasoprzyspieszacz od Johna Samita, The Chainsmokers i Ilzy w RMF Max. Serduszko przy nim trochę mocniej bije, ale też nóżka chodzi, a gdzie może sobie pochodzić wieczorem, albo w ogóle gdzie fajnie można spędzić czas w ten weekend i przy czym, o tym teraz sobie powiemy w Tour de Club. Zapraszam. Słuchacie RMF Max Krosno. W Rzeszowie wczoraj ruszyły chyba największe i najbardziej atrakcyjne, jeżeli chodzi o ilość topowych wykonawców i różnorodność gatunków muzycznych, juwenalia w Polsce. Dzisiaj na scenie Bledka, Nocny Kochanek, Mysłowic i uwaga, Dżem i Maryla Rodowicz. To nie koniec. Zenek Martyniuk, tak dobrze słyszycie, Studenci zaszaleli, Sentino, Problem, Bambi, Gips, a resztę to sobie sprawdzicie na stronie. Rock Club Iron zaprasza na To ten tans prawie akustycznie. Koncert kontynuujący trasę na 20-lecie zespołu. To dzisiaj wieczorem. Również dzisiaj, ale w zupełnie innych klimatach, bieszczadzkie granie z Pawłem Lewandowskim w pubie Dukla. Kameralnie w pięknych okolicznościach przyrody. W kinach Mortal Kombat i świetny dokument z trasy koncertowej Billie Eilish. Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour. Film wyreżyserowany przez samego Jamesa Camerona i Billie Eilish. Dla fanów to pozycja obowiązkowa, dla pozostałych ciekawy film przybliżający kulisy takich przedsięwzięć, więc jest co robić. Dobrej, bezpiecznej zabawy.
1: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Uwaga! Leci w górę!

0: soboty po 17 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka. Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

0: Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Lacium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Lacium?
4: Tak, bo suplement diety Lacium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Lacium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
6: I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
6: Hity na maksa.
5: Krosno 97 i 6 FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
8: W Krośnie i na Podkarpaciu zapowiada się dziś umiarkowanie ciepły dzień z temperaturą w granicach 18-19 stopni. Niebo zdominują chmury, ale jest spora szansa na większe przejaśnienia, więc słońce całkowicie nas nie opuści. W wyższych partiach Bieszczadów będzie znacznie chłodniej. Tam maksymalnie 10 stopni i znacznie silniejszy wiatr. Warto cieszyć się tą spokojną aurą, bo po niedzielnych opadach początek tygodnia przyniesie nam gwałtowne burze i porywisty wiatr. Ciśnienie mamy dziś umiarkowane, jakość powietrza dobrą, a biometr neutralny.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
9: 10 na zegarach i to jest strzał w dziesiątkę, jak jesteście z nami, bo po 10 dużo dobrej muzyki, ale też wchodzą najciekawsze fragmenty nowego odcinka podcastu Bratnie Dusze, tym razem z popularną TikTokerką Olgą Grzebielec i jej partnerem, fighterem MMA Przemkiem Kowalczykiem. Będzie się można dowiedzieć, jak w praktyce wygląda związek dwumetrowego tytana z drobniutką blondynką, jak wyglądają ich kłótnie. Też za chwilę, na razie Tame Impala i Dracula. Dawid Miązek, zapraszam.

0: Muzyczne petardy od Another 54 Ultra Talk to you w RMF Max. Słuchajcie, taka przypominajka, że w ten weekend akurat mamy przerwę od lata na Maxa, ale za tydzień wracamy i to na grubo. Będziemy w Pile, będzie z nami Zalia, będzie Posti i będzie DJ-ski set Oli Bieniasz na deser, że o całych tonach maksymalnych gadżetów do rozdania i o atrakcjach towarzyszących nie wspomnę. A w ogóle będziemy tego lata w kilkunastu różnych miejscówkach w całej Polsce, także sprawdźcie całą trasę na www.rmfmax.pl. Zakładka Lato na Maxa. Max.
1: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
6: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

0: Tańcz głupia, czyli Margaret, drobniutka blondynka, a tyle powerów w głosie. No i też taką drobniutką blondynką jest najnowszy gość Ady Krysian i Agaty Świderskiej w podcaście Bratnie Dusze, Olga Grzewielec. Mega popularna tiktokerka, której partnerem jest zawodnik MMA Przemek Kowalczyk. Nie dość, że fighter MMA, to jeszcze tak ze 3 razy od niej większy. Jak to działa?
1: Fajny taki kontrast był, bo ja byłem, znaczy jest nadal taki duży.
2: No.
1: No, Olcia jest malutka.
2: Nie, Przemek, ja jestem normalnych wymiarów.
1: No dobra, to ja jestem duży.
3: No bo ty masz ile wzrostu?
2: 1,70 m prawie.
3: No właśnie, więc tak
2: mało. Nie jest mało. To jest...
3: A to się wydaje w internecie.
2: Czy takie proporcje wam w czymś przeszkadzają w życiu? Słuchaj, tylko pomagają.
1: Czasem przeszkadzają, czasem pomagają, nie?
3: Szukajcie sobie wysokich, wielkich chłopów. Ola poleca.
2: Polecam. Olga Grzewielec.
1: Ciężko wyżywić, ale tak jest okej.
2: Okay. To dziewczyny, tak.
3: Ile to jest kalorii dziennie?
1: No aktualnie to tak około 5000.
3: O, wow.
2: Tak, ale to i tak jest chillowo w porównaniu do tego, co było, wiecie, w okresie dojrzewania. Ja do dzisiaj pamiętam, jak on na śniadanie brał opakowanie jajek, 10, i od razu 10 na patelnię.
1: 10-12 jajek.
3: Drogo w ogóle, jajka nie są tanie.
2: Drogo, no.
0: A teraz wyobraźmy sobie śniadanie w restauracji, gdzie jajecznica z 2 jaj potrafi 4 dychy kosztować, to aż boli, szaleństwo, po prostu szaleństwo. No to pod to szaleństwo teraz Loco Loco, Gordo i Rainier Zenewelt, a cały podcast, cały najnowszy odcinek podcastu Bratnie Dusze na YouTubie RMF Max, na RMF On, na platformach podcastowych.

0: Przyznajcie, że przynajmniej raz się przy tym numerze tak mimowolnie nawet uśmiechnęliście bez konkretnego powodu, po prostu dlatego, że te dźwięki tak działają. Taki to jest kawałek. Świetna nowość Milki i Just the Way You Are w remiksie Calvina Harrisa. Za chwilę pogoda, która też, miejmy nadzieję, więcej powodów do uśmiechu niż do smutku. A po prognozie pogody Ariana Grande z ZM Break Free.
1: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: I po majówce, to co dobre szybko się kończy.
0: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
3: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

krośnie i na Podkarpaciu zapowiada się dziś umiarkowanie ciepły dzień z temperaturą w granicach 18-19 stopni. Niebo zdominują chmury, ale jest spora szansa na większe przejaśnienia, więc słońce całkowicie nas nie opuści. W wyższych partiach Bieszczadów będzie znacznie chłodniej. Tam maksymalnie 10 stopni i znacznie silniejszy wiatr. Warto cieszyć się tą spokojną aurą, bo po niedzielnych opadach początek tygodnia przyniesie nam gwałtowne burze i porywisty wiatr. Ciśnienie mamy dziś umiarkowane, jakość powietrza dobrą, a biometr neutralny.

0: Sheira z numerem Sour, tuż przed 11. Sour, czyli kwaśny, no to właśnie, czasem się pojawiają kwasy u influencerów, również jak wyglądają kłótnie u tiktokerki Olgi Grzebielec i jej partnera Przemysława Kowalczyka. Tego się można dowiedzieć z najnowszego odcinka podcastu Bratnie Dusze.
1: Bardziej ja bym powiedział, że się sprzeczamy, a nie kłócimy.
2: Tak, to prawda. My nie jesteśmy jakimiś takimi, wydaje mi się, burzliwymi osobami, nie rzucamy talerzami, nie kłócimy się, nie obrażamy się jakoś bardzo. Raczej takie rzeczy
1: ale
2: dnia codziennego.
1: To jest normalny związek, tak? Wiadomo, że te sprzeczki
2: tak,
1: się zdarzają.
3: Ja tak absolutnie. Samo mam z Kamilem, więc
1: idealny
3: ja rozumiem.
1: Idealny związek to jest chyba tylko na jakimś obrazku, ewentualnie w jakimś...
3: Tak,
1: momencie,
3: właśnie idealny związek to jest nieidealny związek, moim
2: to
3: zdaniem.
2: Prawda.
3: Nigdy żaden związek, no nie może być idealny.
2: Tak,
3: każdy
2: to prawda.
3: Każdy z nas ma jakieś...
2: Więc o co właśnie, najczęściej się kłócimy, Przemek? Wydaje mi się, że o takie rzeczy, wiecie, dnia codziennego...
1: Ja mam jedno.
2: Typ, że Przemka na przykład wkurza, jak ja coś kruszę na
1: o
2: kanapie.
1: Jezu, nienawidzę tego.
2: Widać, że stare, dobre małżeństwo.
1: Tak.
2: Dosłownie, my jesteśmy tacy starzy. Już tacy ojciec z matką, ja się wkurzam jakieś skarpetki, on, że ja coś tam nakruszę. To jest ten kaliber, bo już my te wszystkie inne to naprawdę już dawno mamy ze sobą. Już nam się nie chce.
0: Słuchajcie, widzę to, o czym mam wyobraźni. Znowu nakruszone, tylko chodzę i za tobą sprzątam. Tylko zazwyczaj w relacji damsko-męskiej to te słowa padają w drugą stronę. Ada Krysian, Agata Świderska zapraszają na najnowszy odcinek podcastu Bratnie Dusze z Olgą Grzebielec i Przemkiem Kowalczykiem. Wbijajcie poszczegóły na rmfmax.pl, a teraz White 2115 i California Love.

0: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
1: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
8: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid.
13: I po reklamie.
14: Gramy.
15: Nie oceniamy.
14: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
17: Przed południem pogoda w Krośnie stabilizuje się na poziomie 19 stopni przy zachmurzeniu, które może przynieść symboliczną mrzawkę. Niemniej nie zabraknie też dziś przejaśnienia. Wiatr z północy jest słaby i nie powinien za bardzo przeszkadzać. Jutro aura nieco się pogorszy. Pojawią się intensywniejsze przelotne opady, a od wtorku czeka nas wyraźne ochłodzenie. Pamiętajcie też o środowym poranku, bo możliwe są wtedy lokalne przymrozki, więc warto zabezpieczyć wrażliwe rośliny w ogrodach. Na razie mamy dobrą jakość powietrza i neutralny biometr.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
18: Mam takie wrażenie zawsze podczas słuchania, że przy tym numerze robimy się, nie wiem, odrobinę wyżsi albo parę centymetrów w górę się unosimy. No tak, tak działają te nuty. Eben i Hollow na start 11 w RMF Max. Dawid Miązek, zapraszam.

0: Marshmallows, Ellie Goulding, jeszcze Avion, Save My Love. I tak gramy w RMF Max. Za chwilę zagramy kolejny fragmencik najnowszej odsłony podcastu Bratnie Dusze. Teraz jest, no może nie moda, bardziej trend na wydłużanie jak najdłużej się da tego czasu do zaręczyn. A goście Bratnich Dusz, czyli Olga Grzebielec i Przemek Kowalczyk, nie czekali i się zaręczyli w wieku... myślę, znacznie poniżej współczesnych standardów. Będziecie zaskoczeni, kiedy dokładnie i w jaki sposób na spontanie się to stało. To o tym powiemy za chwileczkę. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2

0: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
6: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
14: Zdrowit.
15: I po reklamie.
16: Playlista, co zrobić dzień.
17: Niech się dzieje.
16: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

0: Pauza z nowością Magnetic w RMF Max, a w podcaście Bratnie Dusze też nowość, bo już wjechał wczoraj nowy odcinek. Ada Krysian i Agata Świderska przepytują tiktokerkę Olgę Grzebielec i jej partnera Przemka Kowalczyka, którzy są ze sobą od gimnazjum nieprzerwanie, to już kilkanaście lat, także dłużej żyją ze sobą niż żyli bez siebie. No i z zaręczynami też długo nie czekali.
1: Ja chcę się dowiedzieć, jak wyglądały te zaręczyny.
2: Mieliśmy tak około 20 lat i słuchaj, to były pierwsze wakacje, na które mnie Przemek zabrał. Tak całkowicie, że wiecie, wszystko zaplanował, opłacił, w ogóle wszystkim się zajął, ale to nie wzbudziło moich podejrzeń.
3: Ja jeszcze dodam, że to są pierwsze, że to były nasze pierwsze wakacje, takie wspólne.
2: Za granicą. Zbliżały się do końca, byliśmy tam chyba gdzieś tydzień. Przemek wziął mnie na kolację. Jezu, aż mi się to przypomina. I nagle zgasły światła w całej restauracji, słuchajcie. I wjeżdża kelner z jakimiś takimi, wiecie, to chyba były jakieś...
3: Takie jakieś race.
2: Tak, coś takiego.
3: Okay. Zgasił światło i wjeżdża na stoliku, tak. Te race tutaj
2: i
3: walą.
2: I kwiatek był, coś tam, no. No i zadał mi to pytanie. Słuchajcie, ja odpowiedziałam i nawet jeszcze się zdarzyło, że ktoś tam siedział, bo my byliśmy w takim zakątku, ale ktoś tam niedaleko siedział i nagrał nam te zaręczyny. Słuchajcie.
0: Siedzisz sobie, jesz normalnie schabowego w restauracji, nagle ci gaśnie światło, przecież to się można udławić, to jest niebezpieczne. Trzeba uważać. Pamiętajcie, żeby się oświadczać bezpiecznie i pamiętajcie, żeby posłuchać całości nowego odcinka Bratnich Dusz na YouTubie RMF Max, na RMF On i na wszystkich platformach podcastowych. Rudimental z nami, z Khalidem. Oh, I know.

0: No i nic, tylko się wybrać nad ocean. Duke Dimon nas tam na chwilę zabrał. Ocean Drive w RMF Max. A propos, ostatnio przeczytałem, słuchajcie, że gdyby wydobyć całą sól zgromadzoną w oceanach całego świata i wysypać ją na lądzie, to każdy kawałek ziemi pokryłby się 150-metrową warstwą soli. Naprawdę tyle tego jest w oceanach. A my musimy od sąsiadów pożyczać. Dajcie spokój. Za chwilę pogoda w RMF Max, po niej Alex Warren.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: O rany, widzę! Ojejku! No ludzie kochani, dzień świetny widzę w tym tygodniu.
3: Ja nie widzę.
2: Ja widzę!
4: Widzicie? Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
5: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
10: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
13: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
14: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Przed południem pogoda w Krośnie stabilizuje się na poziomie 19 stopni przy zachmurzeniu, które może przynieść symboliczną mżawkę. Niemniej nie zabraknie też dziś przejaśnienia. Wiatr z północy jest słaby i nie powinien za bardzo przeszkadzać. Jutro aura nieco się pogorszy. Pojawią się intensywniejsze przelotne opady, a od wtorku czeka nas wyraźne ochłodzenie. Pamiętajcie też o środowym poranku, bo możliwe są wtedy lokalne przymrozki, więc warto zabezpieczyć wrażliwe rośliny w ogrodach. Na razie mamy dobrą jakość powietrza i neutralny biometr.
1: RMF Max Krosno.

Wcześniej było lirycznie, bo Wiktor Waligura, a teraz się tanecznie zrobiło. Alan Walker i Mick, Dancing in Love w RMF Max. No, wszedł już taki taneczny nastrój. No to teraz o tym, gdzie potańczyć, gdzie się w ogóle pobawić, jak spędzić czas w ten weekend. Zapraszam was na Tour de Club tuż przed 12. RMF Max. Rzeszowskie Juwenalia wystartowały z przytupem i nie ma co się oszukiwać. Reszta Polski może tylko pozazdrościć. Kto nie wierzy, niech rzuci okiem na line-up. Dzisiaj na scenie Bledka, Nocny Kochanek, Myslowic, Dżem, Maryla Rodowicz, a to jeszcze nie koniec, bo za chwilę Zenek Martyniuk, Twasentino, Problem Bambi i Gips. Resztę artystów sprawdźcie na stronie, bo tutaj internet by się skończył, gdyby wszystkich wymieniać. Dla tych, którzy wolą kontakt z czworonogami niż z tłumem studentów, w Krośnie trwa wystawa psów rasowych. Jeszcze zdążycie, bo psiaki pozują do 17 przy Trauguta. Jutro ciąg dalszy. W kinach dokument Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour, wyreżyserowany przez samą Billie i Jamesa Camerona, tak, tego od Titanica i Avatara. Na deser festiwal sąsiedzkich potańcówek w Krośnie przy hali przy Bursaki. Tańce pod chmurką, muzyka i sąsiedzi, którzy po trzecim tańcu są już jak rodzina. A jak się komuś spodoba, to jutro powtórka w Jaśle przy Sikorskiego. Jest co robić. Dobrej zabawy.

0: 9 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
4: A nie mówiłam?
3: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
5: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
8: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

0: 97 i 6 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Dziś przez cały dzień na niebie dominować będą chmury, choć co jakiś czas wyjrzy zza nich słońce, ogrzewając nas do 19 stopni. W rejonach podgórskich i na południu Podkarpacia temperatura może być niższa o stopień lub dwa. Północny wiatr jest dziś łagodny, co sprawia, że temperatura odczuwalna jest całkiem przyjemna. Kolejne dni zapowiadają się jednak bardzo dynamicznie. Poniedziałek będzie gorący i burzowy, a zaraz po nim przyjdzie spore załamanie pogody i silniejsze podmuchy wiatru. Co ciekawe, w środę możemy spodziewać się nawet lekkich przymrozków.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
3: No i wjechała 12 w RMF Max. W tej godzinie nowe fragmenty odcinka, nowego odcinka podcastu Bratnie Dusze też wjadą i padną trudne pytania, ale zaczniemy sobie od Bibi, Rexy i Faithless, New Religion. Dawid Miązek, zapraszam.

0: Animaturgy Beautiful, pięknie. W RMF Max, piękny, nowiutki, lśniący odcinek podcastu Bratnie Dusze już wjechał na YouTube'a RMF Max, na RMF On, na platformy podcastowe. W nim gośćmi są Olga Grzebielec, tiktokerka i jej partner, zawodnik MMA, Przemek Kowalczyk. Nie brakuje w tym podcaście trudnych pytań.
1: To, na co czekałaś, przyjdzie szybciej niż myślisz.
2: Ślub, baby! Mamy różne
3: albo
2: poglądy.
3: Takie kombo od razu.
1: Planuję dziecko albo ślub?
4: No, na pewno. Wydaje mi się, że...
3: Potwierdzam.
4: Tak, ale nie mam jakichś takich konkretnych planów. Mm-hmm. Wydaje mi się, w bliższej przyszłości jest ten chyba ślub raczej, mm-hmm. ale też się jakoś tak nie nastawiamy, że za wszelką cenę. My już dosyć długo jesteśmy narzeczeństwem, więc wypadałoby w końcu. Co o tym sądzisz, Przemysł?
2: Ja myślę, że Przemysł w ogóle się zastanawia, gdzie on znajdzie na siebie garnitur.
4: Rzadko.
3: Będzie problem.
0: Ale słyszeliście tę ciszę Przemka po pytaniu. No, Przemku, co o tym myślisz, kiedy ten ślub? Oj, stary, jestem z tobą. Jeszcze sobie za chwilę wrócimy do podcastu Bratnie Dusze. Za chwilę też wrócimy do muzyki Rihanna, Only Girl in the World.
5: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Próbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
2: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.

0: siebie też bardzo. Męskie granie orkiestra w RMF Max. A kto bardzo czekał na nowy odcinek podcastu Bratnie Dusze, to już czekać nie musi, bo od wczoraj jest nowiutki z Olgą Grzebielec, tiktokerką, z jej partnerem, zawodnikiem MMA, Przemkiem Kowalczykiem. No i właśnie, to MMA to jest jednak bicie na serio i na grubo. Co na to, Olga?
1: Bo mnie ciekawi jedna rzecz. Nie stresujesz się? Bo to jest bicie się. To jest bicie się.
2: No
1: nie
2: tak.
1: Masz czegoś takiego, że się martwisz?
2: Oczywiście, że mam. Słuchajcie, bardzo mocno. Ale ja też jestem z tych osób, że ja nigdy nie staram się ograniczać kogokolwiek, czy to partnera, czy gdzieś tam znajomych, rodziny. I wiem, że to jest jego wielkie marzenie i że on się bardzo w tym spełnia. Więc nawet jeżeli to jest obarczone jakimś tam ryzykiem, to bardzo dużym i stresem, to wiecie, nie miałabym serca, żeby powiedzieć: słuchaj, nie, bo ja się martwię, bo ja się martwię, ja się denerwuję, ja się stresuję, bo wiem, że to jest jego marzenie, jego wymarzona ścieżka kariery. Więc muszę to po prostu przyjąć.
0: No a poza tym bycie żoną mistrza świata też ma swoje plusy przecież. Całość podcastu Bratnie Dusze, Ada Krysian, Adrianna Świderska i ich goście, czyli Olga Grzebielec i Przemek Kowalczyk, na YouTubie RMF Max, na platformach podcastowych i na RMF On.

0: Pamiętam, jak mi jeszcze niedawno jeden kolega mówił: Alok, to już się skończył, on już poszedł w takie dziwne klimaty muzyczne. Nie no, hitów to już z tego nie będzie. No i ciekawe, co by powiedział dzisiaj Maćku, tak do ciebie mówię. To jest najnowszy numer od Aloka i Khalida, Taneczna Petarda, Dive Into Me w RMF Max. Za chwilę sprawdzimy, co na dzisiaj i w ogóle na resztę weekendu ma dla nas pogoda, a potem, co ma dla nas Kasia Perry, California Girls.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diet.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
3: A w tobie?
2: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

0: Dziś przez cały dzień na niebie dominować będą chmury, choć co jakiś czas wyjrzy zza nich słońce, ogrzewając nas do 19 stopni. W rejonach podgórskich i na południu Podkarpacia temperatura może być niższa o stopień lub dwa. Północny wiatr jest dziś łagodny, co sprawia, że temperatura odczuwalna jest całkiem przyjemna. Kolejne dni zapowiadają się jednak bardzo dynamicznie. Poniedziałek będzie gorący i burzowy, a zaraz po nim przyjdzie spore załamanie pogody i silniejsze podmuchy wiatru. Co ciekawe, w środę możemy spodziewać się nawet lekkich przymrozków.
1: RMF Max Krosno.

Siento ubiera conocido, to tak na koniec się zrobiło jeszcze latynosko. Karol G w RMF Max. Na koniec, bo sobotnie hity na Maxa dobiegają końca, ale za to za chwilę wjeżdża radiowóz za kółkiem, jak zawsze. Przemek Kubera, dużo tematów motoryzacyjnych, ale nie tylko. I przede wszystkim dużo świetnej muzyki, także zostawiam was w bardzo dobrym, najlepszym towarzystwie. Przemek za chwilę wjeżdża, ja wyjeżdżam. Dawid Mięzek, dzięki za dzisiaj i bledka jeszcze ode mnie. Dwa dni, cześć. RMF.

0: kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
1: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
0: Serio? Też na wysokie kwoty?
1: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
2: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
3: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
4: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert.

0: zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: I po reklamie.
6: Najlepiej zmiksowana playlista.
7: Say no more.
6: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
9: Wczesne popołudnie w Krośnie przynosi nam 19 stopni. Do końca dnia dominować będą chmury, a ponadto mogą pojawić się też niewielkie mrzawki, ale północny wiatr jest łagodny, a jakość powietrza mamy bardzo dobrą. Jutro i w poniedziałek parasole będą już niezbędne, bo do regionu dotrą deszczowe chmury i burze. Na horyzoncie widać też duże wahania temperatury. Po ciepłym poniedziałku we wtorek czeka nas nagły spadek do zaledwie około 12 stopni, a w środę nocą mogą miejscami pojawić się nawet lekkie przymrozki. Ciśnienie na razie w normie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
10: Odpaliłem jak dwusuwa, ale odpaliłem to radiowóz w RMF Max po bratnich duszach. Czas troszeczkę pojeździć po naszym pięknym kraju, zapoznać się z przepisami, ale tak naprawdę świetnie spędzić czas. Odpalamy radiowóz. Piotrek Niwat do 17. Dzień dobry. A odpala Zok Zok. Zokaria w końcu, prawda? To nasi Andy Dust w RMF Max.

przebojowy Thomas Gray w RMF Max. No właśnie, czy już jest turbo załączona na weekend? Czy rzeczywiście wasze auty to potrafią? A może dzisiaj jednak przenosicie się na rowerek, żeby oszczędzić trochę naszą ukochaną Unię Europejską i Europę? Dzień Unii Europejskiej dzisiaj, dzień okulistyki. Czy badali wzrok ostatnio, czy muszą oddalać telefon trochę od oczu albo przybliżać? Tak w ogóle Grzesiu i Bożydar, wszystkiego dobrego z okazji imieniu. Dzisiaj 9 dzień maja, wszystkiego najlepszego także dla urodzonych 9 maja. Kochani rodzice, za chwilę będzie o najlepszym prezencie, jakie wasze dziecko, jak jeszcze nie ma 16 roku życia, może dostać na Dzień Dziecka. Zostańcie z RMF Max.

radiowy z RMF Max, sobota po południu, dzisiaj 9 dzień maja. No to jak z tymi prezentami na Dzień Dziecka? Obowiązkowe kaski na rower i na hulajnogę dla dzieciaków, dla młodych poniżej 16 roku życia. To wszystko od 3 czerwca. Jak nie słyszeli, to usłyszeli. Jak słyszeli, to sobie przypomnieli, bo inaczej starzy dostaną mandat. I małolaty też tego pilnować. Najważniejsze jest wasze bezpieczeństwo. Wy jesteście przyszłością.

0: to Batman Morris. Te dobre i złe wybory weekendowe. Kolejna majówka rozkręcona. Sobotni radiowóz. To co, podjeżdża karkóweczka, czy wyjeżdża kaszaneczka? Co dzisiaj na grillu? Smacznego dla tych, którzy już przygotowują ten wyjątkowy temat. Niech dobrze muzyka wam towarzyszy. To była Meduza. Za chwilę konkrety o pogodzie w RMF Max. Max.
1: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2809.

0: Dziś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
1: A nie mówiłam?
0: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
2: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
10: I po reklamie.
11: Let's go.
12: Don't kill my vibe.
11: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
13: Wczesne popołudnie w Krośnie przynosi nam 19 stopni. Do końca dnia dominować będą chmury, a ponadto mogą pojawić się też niewielkie mrzawki. Ale północny wiatr jest łagodny, a jakość powietrza mamy bardzo dobrą. Jutro i w poniedziałek parasole będą już niezbędne, bo do regionu dotrą deszczowe chmury i burze. Na horyzoncie widać też duże wahania temperatury. Po ciepłym poniedziałku we wtorek czeka nas nagły spadek do zaledwie około 12 stopni. A w środę nocą mogą miejscami pojawić się nawet lekkie przymrozki. Ciśnienie na razie w normie.
14: RMF Max.
15: RMF Max.

0: Słuchajcie, RMF Max, to co, w pracy, czy raczej sprzątanko przy domu, a może w domu majóweczka już się rozkręca? No właśnie, Ariana Grande przed momentem to zrobiła w RMF Max, a jak wy to zrobicie, posłuchajcie zresztą sami, Tour de Club przed 14. Fajne pomysły na wieczór.
1: Słuchacie RMF Max Krosno. W Rzeszowie wczoraj ruszyły chyba największe i najbardziej atrakcyjne, jeżeli chodzi o ilość topowych wykonawców i różnorodność gatunków muzycznych, Juvenalia w Polsce. Dzisiaj na scenie Bledka, Nocny Kochanek, Mysłowic i uwaga, Dżem i Maryla Rodowicz. To nie koniec. Zenek Martyniuk, tak dobrze słyszycie, Studenci zaszaleli, Sentino, Problem, Bambi, Gips, a resztę to sobie sprawdzicie na stronie. Rock Club Iron zaprasza na Totentanz prawie akustycznie. Koncert kontynuujący trasę na 20-lecie zespołu. To dzisiaj wieczorem. Również dzisiaj, ale w zupełnie innych klimatach, bieszczadzkie granie z Pawłem Lewandowskim w pubie Dukla. Kameralnie w pięknych okolicznościach przyrody. W kinach Mortal Kombat i świetny dokument z trasy koncertowej Billie Eilish. Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour. Film wyreżyserowany przez samego Jamesa Camerona i Billie Eilish. Dla fanów to pozycja obowiązkowa, dla pozostałych ciekawy film przybliżający kulisy takich przedsięwzięć, więc jest co robić. Dobrej, bezpiecznej zabawy.
2: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
4: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
5: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Uwaga! Leci w górę!
7: Uwaga! Leci w dół!
8: Hity lecą w górę i w dół. Ty decydujesz. Hot Dance. Legendarna lista. W soboty po 17 w RMF Max.
9: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid.
13: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Zmieniający look. Perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie męskie granie orkiestra. To w RMF Max przed momentem w Radiowozie grali Vito Bambino, Igor Herbut i Zalia. Taki skład w tym roku, a także będzie Koma, Mrozu, Ralf Kamiński, Nosowska, Zalewski i wielu, wielu innych. Mysłowic też będzie, Edyta Bartosiewicz, gitary i Sid Drinkers. A propos koncertów, wybieramy się na ING Silesia Beach 12-13 czerwca do Chorzowa. W poniedziałek Madison Beer także będzie w Polsce. A może dzisiaj idziecie na Jasną Górę, bo mamy pielgrzymkę krowców. Za chwilę szczegóły.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
5: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
6: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
8: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
9: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
10: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
14: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
16: I po reklamie.

Obał. Ciekawe, czy kiedyś w polskim radiowozie siedział. No po polsku już mówi, więc myślę, że gdzieś tam może się zdarzyło. To był Denzel, a tak jedzie w sobotnie popołudnie wasz ulubiony radiowóz w RMF Max. A może na Jasną Górę dzisiaj się wybraliście? 25. ogólnopolska pielgrzymka kierowców na Jasną Górę. No i się okazuje, że oni pojechali i święcą te auta, a słabo chodzili, co? No myślałem, że wy na pieszo pójdziecie. No i tak, że tak powiem, to będzie, wiecie, tak jak trzeba. To pojechać i tak na gotowe, no. Fever Dream, Alex Warren. Jedziemy dalej z RMF Max.

0: z przebojem na wiosnę. To nagranie z nami zostanie, no długo, długo, a ten duet już od dawien dawna fajne numery robił, polecam sprawdzić. Naszą playlistę na rmfmax.pl, koniecznie zaglądajcie. Drodzy panowie słuchający RMF Max, jakby wasza kobieta dzisiaj się zachowywała troszeczkę nie do końca, to można by było zwalić, że już świętuje niedzielę, bo jutro mamy dzień Zołzy. Pani Zołzo, no niech ta kochana Zołza będzie. A że słuchacie radiowozu w RMF Max, więc wszystkie panie za kierownicą, bądźcie pozdrowione. Szerokości od RMF Max.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
2: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
8: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: I po reklamie.
10: Hit na maksa!

pojechała radiowozem, bo to radiowóz w RMF Max. Dzisiaj mamy sobotę, dzisiaj mamy 9 dzień maja, za chwilę będzie 15. Co tam porabiacie? A może macie chwilę na naszego YouTube'a? Oj, gwiazd, dużo do naszego radiowozu już powskakiwało. Warto sobie te materiały przypomnieć, bo mechanik ci tego nie powie, a prawdę RMF Max na YouTubie ci powie. Klikajcie radiowóz, pamiętajcie o waszym profilu RMF Max. Radiowóz, no to ja robię przerwę na kawę i wracam do was po 15.

0: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
1: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
3: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit: jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
4: Castorama.
0: Teoria
4: i praktyka.
0: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
0: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku szom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.

0: Jedny prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

Jakie to miłe, takie to fajne. Ojej, jakie to było płynące. I Ben Werbeck Bank, słuchajcie, radiowozu. No, ale żeby nie było tak słodziutko, to od 3 czerwca, tak, kaski dla małolatów, pamiętam, 15 punktów za prędkość. Jak będziecie 50 km więcej niż należy, to 15 punktów. Up! I koniec szybkiego kasowania punktów. Kursy reedukacyjne nie będą już zmniejszać liczby punktów karnych za najpoważniejsze naruszenia. Ludzie, spokojnie do celu. Można się spóźnić, no, ale na Rebę nie wolno się spóźniać. Pozdrawiamy wszystkich wędkarzy majowych. Wiem, że w Sławie słuchają RMF Maxa, tam największe zawody wędkarskie dzisiaj. Panowie, przepraszam, panie i panowie, bądźcie pozdrowieni.

0: Brother, wsiadaj do naszego radiowozu, może być na autostopie, tu radiowóz w RMF Max. Dzisiaj sobota, dzisiaj mamy 9 dzień maja, to była Avicii, oczywiście Dan Tymiński, Hey Brother. Słuchajcie, dzisiaj sobota, niektórzy z was już majówkowo myślą o tym, żeby odpalić lekko imprezowe wrotki, no to my polecamy 12 i 13 czerwca. Zostawić dużo miłości, bo działo się to będzie naprawdę bardzo dużo, i NG Silesia Beats, więcej także na naszej stronie o tym, no i na ingsilesiabeats.pl. Z ciekawostek, bracia Kacperczyk mają swoją scenę, a bilety już od poniedziałku wracają na naszą antenę, bądźcie czujni. No i do Chorzowa my na pewno wtedy się wybieramy na ING Silesia Beats 2026. RMF Max i Radio Wos, Piotr Kniwat. Za chwilę wracam po raz kolejny do naszych przepisów, zupełnie nowych, drogowych.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: O rany, widzę! Ojejku! No ludzie kochani, dzień świetny widzę w tym tygodniu.
3: Ja nie widzę.
2: Ja widzę!
4: Widzicie? Dzień świetny.
5: W niedzielę od 9 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
6: Reklama.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
10: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
11: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
12: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Sim.

0: spróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro. Przeżyjcie przygodę po wiedeńsku. Zabawa zacznie się już w pociągu Erste Wiedeński, który zawiezie Was do stolicy Austrii. Czeka na Was koncert, warsztaty kulinarne i doskonała zabawa. A na miejscu klimatyczny Wiedeń. To co, przyłączycie się? Napiszcie jedną rzecz, którą koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu i zacznijcie swoją wielką przygodę po wiedeńsku. Szczegóły na rmfmax.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi. Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: I po reklamie.

Sam, dzień dobry, kontrola drogowa, aspirant Niewald. Dzisiaj stało, chciałem pana pozdrowić serdecznie. Wszystkich na służbie pozdrawiamy. Słuchajcie, policjant zatrzyma prawo jazdy, jak będziecie szaleć powyżej 50 km na godzinę w zabudowanym. W sensie, wiecie, jakby stówka była na 50. No lipa straszna, ale także na drodze jednojezdniowej, dwukierunkowej, poza obszarem zabudowanym. Też wam prawo jazdy zabiorą. O człowieku, to może już w ogóle nie jeździć, co? No ale cała Europa jeździ przepisowo i jakoś bezpiecznie, prawda? No, spoko. Wiem, że w aucie słuchacie teraz radia RMF Max. Pozdrawiam was serdecznie. Może męża poszukamy?

0: Outside. To co, dzisiaj zimny łokieć, czy czekamy na jutro i więc większą ilość słońca? Tu RMF Max, to był Calvin Harris. Graliśmy premierę w piątek Satisfy. Calvin Harris zrobił nagranie z irlandzką DJ-ką, wokalistką Jazzy. Mieliśmy Roxy Węgiel na premierze. Chciałabym więcej. Wśród nowości także bardzo fajny banger. Wlatłem na playlistę. Mamy nowe modelki, mamy nowe milki w remiksie Davida Getty. A więcej o naszych nutkach na rmfmax.pl. Max.
1: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
5: I to razem
6: przyjemnie spędzić czas.
5: Ale pachnie!
4: Spróbować czekolady.
5: Mm,
6: poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
5: O, wow!
4: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Sieć na Maxa.
2: Krosno 97,6 FM.

0: Juste, Jack Styling, Turn the Lights Off. To końcówka roku 2025 i to niebieskie światło, które dobrze się kojarzy, a nie jedynie ijo, że nas zatrzymali. A propos kojarzenia, nie będzie już wyścigów ciężarówek, a przynajmniej mniej na ekspresówkach. W maju wracają sezonowe ograniczenia ruchu ciężarówek w wybrane dni i godziny. Jak nie, to dwa koła kary będzie. No. RMF Max. Dobra, zimny łokieć może być, ale z RMF Max zostańcie. Wracam po 16.
1: Reklama.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do -25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
15: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer.

0: A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
1: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
0: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowit.
3: I po reklamie.

0: na mediaexpert.pl.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
9: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
10: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
12: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja, cena przed obniżką 6,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
13: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

Oho, jakbym się szampan w aucie wylał. No, pani Sanach, pani tu nie przesadza. Radiowóz jedzie w RMF Max. Chciałem tylko przypomnieć, że jak macie ochotę zmienić auto albo wytuningować auto, to słuchajcie uważnie RMF Max także od poniedziałku, bo mamy za dużo, za mało nową zabawę. A tutaj są potężne pieniądze do wyjęcia w RMF Max i duża, duża ilość fajnej zabawy, naprawdę fajnej zabawy, więc ta kasa wraca. A więcej w szczegółach naszej zabawy za dużo, za mało także na naszej stronie rmfmax.pl. Słuchajcie, a kto dzisiaj czyści auto? Są tacy, ładnie tam głośniki wyrywał. Basik, dobrze, dobrze. To miłego sprzątania autka życzymy. Teraz będzie sombr. A propos różnych ciekawostek, to możecie dostać także mandat za złe okulary. Jak macie wpisane kod taki w prawie jazdy, musicie nosić okulary albo soczewki. Ich nie macie, to 1,5 kanta. Dobra, back to France.

0: Ulubieńcy robią Beautiful, Beautiful. Beautiful zrobił Anema, no kosztowało to bańkę dolarów. Pierwszy wykon na Coachelli się nie udał, byłby zbyt duży wiatr, ale drugi pokazał, że zrobił gość coś, czego jeszcze nigdy na tanecznej imprezie światowej nie było. I wyszło mu to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Wasi ulubieńcy także jutro wieczorem, próba mikrofonu, Karina Nidzińska mocno zaprasza. Tutaj premierowe kawałki, tutaj premierowa godzina polskiej muzyki. No i wywiady. Koniecznie nie pomińcie tego punktu programu. Jutro 22, próba mikrofonu.
1: Reklama. Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit. Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Keno kręci nas już 18 lat.
12: A my się rozkręcamy.
11: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
13: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
14: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
13: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
12: Ale to kręci.
11: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: 9 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: I po reklamie.
6: I hity pod same drzwi.
7: For free.
6: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

0: mogą jechać. Pewnie, że tak. Za chwilę 17, to tak dojechał do mety wasz ulubiony radiowóz.
1: No tak prawie się zrymowało. Co nie? No tak się zrymowało.
0: Świetnego wieczoru życzę. Uważajcie na siebie, żeby cała niedziela była. Za chwilę przed mikrofonem graba będzie Hop Band.
1: Piotrek Niwal. Trzymajcie się ciepło. Bye, bye.

0: reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
5: Sherlock Holmes, James Moriarty.
4: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
6: Wyjdziemy stąd. Razem.
4: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: I po reklamie.

Prezentuje Przemek Grabowski. Jak fajnie, witam was w środku weekendu. Cokolwiek robicie, gdziekolwiek będziecie, przed wami 3 godziny. Największa 30 listy Hot Bands, największe hity całego tygodnia i do tego mnóstwo propozycji premiery. Słuchajcie, będzie Madonna. Madonna wraca i Lady Gaga też. Przypomnijmy sobie, kto był najlepszy ostatnio. No właśnie, takie bity. Fast Cast Superstars, wykonawcy to Christian Marci i Reverend House rządzili na szczycie zestawienia. A dzisiaj nowości od DJ-a Topika z Becky G, tak afrohausowo i latino. Wraca Oscar McKay, będzie Meduza, Dawid Podsiadło, David Guetta z JLO, Anima, BTS oczywiście. No i wielkie gwiazdy Lady Gaga i Madonna, ale z Sabriną Carpenter. To jest weekend muzycznych premier, a zestawienie otwierają, no też dziewczyny. Dziewczyny rządzą, Pink Panthers, Zara Larsson, chyba tylko na 30. Ich Stateside. RMF Max 30, numer 30.

Sobota, niedziela, najpiękniejsze dwa dni. Dwa dni bledki, to tym razem 29 na liście Hobbens. No i na te weekendowe dni, na wiosnę, na zachody słońca, polecam wam taką nowość. Topic, niemiecki DJ i Becky G, księżniczka latino brzmień, zrobili Sorry Papi. Jak ktoś nie zagłosuje, no to sorry. rmfmax.pl.

Kilo, naprawdę spektakular. Tame Impala spada tym razem na miejsce 28, ale w remiksie Jenny. Mam dla was kolejną premierę tego tygodnia w RMF Max. Nowy hit na horyzoncie i nowy wykonawca. Nazywa się Mizmo. Warto zwrócić na niego uwagę. Mizmo podkreśla, że jego muzyka pasuje idealnie na wschody i zachody słońca. No te najpiękniejsze to przed nami. Mizmo w RMF Max w numerze Hello.

0: brat DJ, mama DJ, DJ-ka, oczywiście tata DJ, no to synek też DJ. Alok, tym razem 27 w numerze Dive Into Me. Odliczamy najważniejsze hity całego tygodnia w RMF Max. Za chwilę sprawdzimy, gdzie ląduje Metzner, ale będę miał dla was także nową gwiazdę. Gwiazda amerykańskiego i kanadyjskiego idola. Musicie usłyszeć, jak pozytywnie tworzy i śpiewa Cameron Whitcomb. To przed wami.
1: Max. Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
11: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
12: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć:
16: a nie mówiłem?
15: Weź, nie. Będzie można powiedzieć: teraz to pełen luz.
17: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.

0: Spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl. I po reklamie.

Jego amerykańscy fani uważają, że brzmi bardziej jak artysta country i folk. No jest tutaj trochę folku, trochę country. Nasza premiera w sobotę w RMF Max. Gwiazda amerykańskiego idola Cameron Whitcomb. Jego Kingdom of Fear. Bardzo pozytywnie. Ja od razu dodałem ten numer po premierze do ulubionych. Cameron Whitcomb to kanadyjski wokalista. Pisze swoje piosenki, gra oczywiście na ukulele i nie tylko. I tak energetycznie śpiewa. I myślę, że będzie rządził tej wiosny. Głosujecie na rmfmax.pl. Teraz wykonawca, którego możecie kojarzyć z Norwegii, Oscar Metcay i jego Sweet Nothings. Adios.

0: wiadomo, że będzie nowa jedynka, bo ten duet spada nam z pierwszego na 25. To Christian Marci i Reverend House w numerze Fast Cars and Superstars. Zostańcie koniecznie, bo przed wami jeszcze mega premiery tego weekendu. Czeka Madonna i Sabrina Carpenter, dziewczyny w duecie, ale już za kilka minut też po raz pierwszy w ten weekend Lady Gaga i Doechii w numerze Runaway.
1: Reklama.
2: 3,17,41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8,11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
15: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: To taki numer na wybieg trochę. Lady Gaga i amerykańska raperka Doechii, Runaway. No i co powiecie po pierwszym razie? Czy jest szansa na szybką pierwszą dziesiątkę na liście Hot Bands? Może po weekendzie? rmfmax.pl. Jeśli chodzi o takie bity pasujące także na modowe sceny, na wybiegi, no to przecież jeszcze przed nami mega premiera nie tylko w Polsce, w ogóle na świecie. Nowość od Madonny to przed wami, a na 23 prosto z Polski Andy Dust, jego Zokaria.
1: 23, numer 23.

Mamy sezon na nowości i Dawid Podsiadło też ma coś świeżego. Jego sezon to tym razem 22. Ten wakacyjny sezon będzie czasem słonecznej muzyki house, także graniczącej z disco. Takie bity tworzą Anata, ale również trójka przyjaciół z projektu Bauza już na 21. w numerze Magnetic.

0: reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2350

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne.

0: Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Biedronka.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
8: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
9: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
8: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
9: Super.
8: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowit.
14: I po reklamie.

Hej, cześć, witajcie w środku weekendu. Przemek Grabowski z wami w RMF Max. Jesteście akurat na czas. Odliczamy najważniejsze hity listy Hot Bands. Będzie nowa wersja Just The Way You Are od Milki w remiksie Davida Getty, ale teraz nowość od Meduzy, Don't Wanna Go Home. rmfmax.pl, tam sprawdzacie nowości. Meduza i Henry Teraz, Don't Wanna Go Home.

zrobił to, przerobił hicior Milki, Just the Way You Are, ale poszedł dalej, postanowił połączyć tutaj dwa numery, bo słychać tutaj także sample i melodie z house'owego hitu Francuzów ze Stardust, czyli Music Sounds Better With You. Ten numer będzie rządził na pewno na imprezach w wakacje i czeka na wasze głosy. Milki, Just the Way You Are, David Guetta Remix, rmfmax.pl. A na miejscu 19 nasz debiutant tego tygodnia, Wiktor Waligura, 4 pory roku.

0: Blue Monday od zespołu New Order. To kawałek, który często gra się na festiwalach, nawet na imprezach techno. I postanowili to zremiksować bracia z Brazylii w projekcie Dub Dogs. How does it feel? Ja od razu dodałem do ulubionych. Powiem wam, że to moja taka pierwsza trójka tego weekendu. Dub Dogs. Komu też się wkręciło? rmfmax.pl. Teraz John Summit, ale z ekipą Chainsmokers jest bardzo imprezowy, trochę drum and bassowy, nawet bardzo. All the time.
1: Hity na maksa. Numer 18.

0: O głos, prawda? No i kto by pomyślał, że gwiazda internetu może być także gwiazdą listy Hobbs & Co. Alex Warren i jego Fever Dream to dzisiaj 17 na liście Hobbs w podsumowaniu w ogóle całego tygodnia. No bo przecież zanim Alex wystartował swoją karierę muzyczną, był ogromną gwiazdą na TikToku i współtwórcą słynnego internetowego domu influencerów, czyli Hype House. Zostańcie z RMF Max, wróci Eben, czeka też nowość od modelek i Kygo.
1: Reklama. Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Wiosnę w aucie. Co pozostaje nam po zimie? Nietknięty karnet na siłownię? Po noworocznych postanowieniach w pakiecie z wyrzutami sumienia. Sól drogowa na butach, jakbyście oprowadzali po wieliczce. Skrobaczka do szyb grzechocząca w schowku. I zapach z klimatyzacji. Obudź ją na wiosnę z Klima Fresh od K2. Szybka akcja i klimatyzacja w twoim aucie przejdzie z trybu o matko na o panie. Klima Fresh od K2. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2.
4: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
5: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
4: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
6: Ten zabójca nie popełnia błędów.
4: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
8: I to razem
9: przyjemnie spędzić czas.
8: Ale pachnie.
7: Spróbować czekolady.
9: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
8: O, wow!
7: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

W jego muzyce zakochała się cała Polska. Eben kończy tydzień na miejscu 16 listy Hot Bands. Jego Hello. Teraz zaproszenie na przyszłą sobotę do Piły. Lato na maksa w Pile. Mamy dla was gwiazdy na żywo. Wystartowaliśmy naszą letnią trasę. Była zabawa w Gorlicach. Relacje sprawdzicie na naszym Instagramie, a na naszej scenie w tym sezonie także z Kolim, Edyta Górniak, Grzegorz Chyży, Trzech Króli, Grupson, Cymsu, Zalia, Mortalcio, Posti, Fausti i oczywiście DJ Ola z RMF Max. Modelki też przecież były kiedyś na naszej scenie. Macie je teraz. To nowość tego tygodnia na liście Hot Bands. Modelki w numerze Lubię Cię jak lato. Na maksa oczywiście.

0: najlepszym jest na 14. jego Loco Loco. Wystartował już swoje imprezy na Ibizie, a po tańcach w klubie organizuje bardzo często afterparty przy basenie w willi. Takie afterparty zaczyna się około 8-9, wyobraźcie sobie. To tak można na takie party bezpośrednio po śniadaniu się wybrać. I rządzą do 15. Ciekawe, na czym jadą. Loco Loco. No na muzyce jadą na pewno. Gordo już czeka.
1: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
8: A nie mówiłam?
7: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
9: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
10: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
13: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
12: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
13: Litorsal Senior?
12: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit.
14: I po reklamie.

Disco Hicior w nowej wersji Felix Jeli Kaskada kończą tydzień na 13 listy Hop Bands, Boy You Tell Me. Teraz zaproszenie na jutro, niedziela 22. Wszyscy jesteście zaproszeni na próbę mikrofonu. Karina Nicińska odgrywa premiery, prezentuje nowe polskie gwiazdy. Jutro Kasia Sienkiewicz z pierwszym solowym singlem, ale także Natalia Mujanga. Karina twierdzi, że Natalia to taka nasza polska Rej. Trzeba słuchać. Jutro obowiązkowo. Za chwilę też po polsku męskie granie orkiestra. Teraz Daydream Affiliate, nasz nowy wykonawca, który czaruje dźwiękiem w numerze Playback.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie męskie granie orkiestra, nareszcie tak wysoko miejsce 12 na liście Hot Bands, no i nareszcie Anima, kto czeka na jego wakacyjne występy także u nas w Polsce. Show naprawdę robi wrażenie. Niektórzy idą tam tylko po to, żeby pooglądać i ponagrywać. No takie czasy. Anima i jego Beautiful, tym razem 11.

0: Reklama.
1: Czas na przygodę po wiedeńsku. Pyszny apfelstrudel w jednej z niezwykłych kawiarni. Szalona zabawa na praterze. Odwiedziny u Mozarta. To wszystko i wiele więcej czeka na Was w stolicy Austrii. Możecie się tam zabrać wyjątkowym pociągiem Erste Wiedeński, pełnym atrakcji. To będzie City Break, którego na pewno długo nie zapomnicie. Dajcie znać, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu i pakujcie walizki. Szczegóły na rmfmax.pl.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
13: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
14: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
15: A właśnie, że pasuje.
16: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
17: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
20: Oszczędzam.
19: O, a ile?
20: 200 zł w apce Media Expert. Ty

0: i 6 FM.
1: Hej, cześć, witajcie weekendowo, Przemek Grabowski przy sobocie. Odliczamy najważniejsze hity listy Hop Bands. Będzie też dużo ciekawych nowości. Za chwilę Gromi, którego może jeszcze nie słyszeliście, Say My Name, ale pierwszą dziesiątkę otwiera gość, którego chyba znacie, kojarzycie, no wciąż tańczymy do jego Galaxy. To Kungs.
0: RMF Max 10. Numer 10.

0: Ty będziesz sam, tym razem dziewiątka na liście Hot Bands, Wiktoria Kida, Księga Żywiołów i oczywiście Oskar Cyms, czyli gwiazda naszej trasy Lato na Maxa. Za tydzień o tej porze bawimy się w pile. Jesteście wszyscy zaproszeni, kto będzie na scenie RMF Max, sprawdzicie pod rmfmax.pl. Tam też głosujecie na nowości, a wśród nich Shades of Blue, taki klimat wprowadza DJ John Sammy, ta śpiewa dla niego tutaj Julia Church.
1: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
2: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

BTS to wielkie gwiazdy także w Meksyku. Dostali ostatnio nawet zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego Swim. To tym razem ósemka na liście Hot Bands. A teraz wielka muzyczna premiera tego tygodnia, tego weekendu. Madonna w RMF Max. To się dzieje. Kiedy usłyszałem po raz pierwszy Madonnę i Sabrinę Carpenter, pomyślałem, Madonna ma już chyba najlepsze przed sobą. Ale posłuchałem drugi raz i rzeczywiście słuchać tu trochę starej Madonny, w szczególności z okresów Vogue i takich bardziej klubowych brzmień. Madonna i Sabrina Carpenter naprawdę wpada w ucho. Polecam wam, gram po raz pierwszy w RMF Max. Bring Your Love. To się dzieje naprawdę.

0: gdzie jest dużo imprez, dużo klubów. Oczywiście w Berlinie i to właśnie tam zaczynał Berlińczyk Ale Farben, jego Body Talk. Zaczynał w stolicy Niemiec. Dzisiaj regularnie występuje na największych festiwalach w Europie. No i jest na liście Hot Bands. Dziękuję za wasze wsparcie na rmfmax.pl. Jeśli chodzi o festiwalowe brzmienia, to jeszcze przed miejscem pierwszym pojawi się nowość od Kaszmira. Za chwilę sprawdzimy też, gdzie ląduje nasz Gips.
1: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: K2. To co dziś robimy?
6: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
5: K2.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

Najwięksi fani Gibbsa twierdzą, że jego produkcji słucha się nie tylko dla klimatu, dla muzyki, ale przede wszystkim dla opowieści i nastroju, który tworzy. Rzeczywiście to jest mistrz nastroju. Gibbs i jego win coraz wyżej. Pierwsza szóstka. Teraz mistrz imprez, mistrz festiwali prosto z USA, to Kashmir. I kto by pomyślał, że kiedyś był wielkim fanem hip-hopu, ale już mu przeszło. Kashmir i jego nowość Ultra Love.

Tardę sezonu, którą cały czas pokazuje w częściach Calvin Harris. Zrobił numer też z tą dziewczyną, z Jazzy. To ma być jeden z największych tanecznych hitów tego lata. No to czekamy, jak tylko pojawi się w duecie Calvin Harris i Jazzy. Na pewno będziecie to mieć w RMF Max. Jazzy i Spritz, pierwsza piątka listy Hot Bands. Za chwilę sprawdzamy, gdzie ląduje Somber. No i przed nami też nowa jedynka. RMF Max.

możemy być razem, to może po prostu pozostańmy przyjaciółmi, tak to się mówi. Back to Friends, Somber wciąż wysoko, to czwórka na liście Hot Bands, a my otwieramy pierwszą trójkę. To jest brzmienie sezonu nie tylko na Ibizie. Ten sezon ma być właśnie taki bardziej house'owy, a nawet disco-house'owy. Coraz więcej disco, także w twórczości holenderskiego duetu Anada. Już na trzecim Talk

To lubię, premiery, niespodzianki. Jeszcze jedna taneczna nowość. Zanim pojawi się miejsce pierwsze listy Hot Dance, to gościu, którego kojarzycie już od kilku miesięcy. Eben wraca i tym razem rozpędza się tak akurat powoli na lato w numerze Runway. To był ten pierwszy raz i Eben czeka na wasze głosy. rmfmax.pl. Za chwilę jedynka, a na drugim imprezowe California Love.

Imprezowe kalifornialowe to już dwójka na liście Hot Bands, White i Przyjaciele. Na miejscu trzecim w podsumowaniu tygodnia holenderski duet Anava i Talk to You. W ogóle sam szczyt listy Hot Bands jest bardzo imprezowy. No w końcu jest weekend, jest sobota. Coraz bliżej wakacje. Jeszcze tylko 47 dni, słuchajcie. Myślę, że ten numer może być z nami do wakacji. Kończą tydzień na miejscu pierwszym. Odświeżony klasyk Faithless, Insomnia. Słychać tutaj ten numer. No i jeszcze Bibi Rexa, New Religion. To nasza nowa jedynka. One. Numer

0: To jest moc i jest jedynka tego tygodnia na liście Hobbens, Bibi Rexha i Faithless w numerze New Religion. Takiego bitu nie zabraknie także wieczorowo po 20. Zostańcie z RMF Max. Przemek Grabowski, życzę wam miłego weekendu, udanej niedzieli, smacznej kawusi i w ogóle wszystkiego naj. Cześć. RMF Max.
1: Reklama. Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
2: A w tobie?
1: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
3: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
3: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
4: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
5: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
9: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

Taylor Swift. RMF Max. Jej absolutnie niepowtarzalny głos i niepowtarzalne melodie, jak się do nich dorzuci dobry beat, to też brzmią fenomenalnie, zwłaszcza w sobotę wieczorem. Loud Luxury Remix to Fate of Ophelia od Taylor Swift przed chwilą w RMF Max. A ja się kłaniam niziutko, Michał Siwek, i ten sobotni wieczór spędzamy razem. I wiem, że jest dopiero pierwsza połowa maja, ale my już w sercach mamy dużo, dużo lata. Podobnie jak Cleo, kolory lata teraz.

0: Shakira i Dare w RMF Max. To był mój osobiście ulubiony numer na wszelkiego rodzaju road tripy. Wycieczki samochodowe w miejsca bardzo często nieznane, aż do momentu, kiedy się do nich po prostu dojechało i się stwierdzało, okej, to właśnie tu jechaliśmy. Polecam takie przedsięwzięcia bardzo, bardzo serdecznie. Wy być może jednak w trasie, która ma bardzo określoną destynację, mam nadzieję, że dojedziecie tam bezpiecznie i bez żadnego problemu, a ja podrzucam temat do rozmowy jak zawsze na sobotni wieczór. Tematy ważne, a jednocześnie nieważne. Takie istnieją. Na przykład najmniej ulubiony obowiązek domowy. I chciałbym zaznaczyć, to, że o tym rozmawiamy, to nie znaczy, że musimy o tym teraz myśleć. Sobota wieczór to absolutnie nie jest czas na żadne obowiązki domowe. Za nic mi się teraz nie zabierać, ale pomyśleć, którego nie lubicie najbardziej. I pożalmy się sobie. Messenger RMF Max, wpadnijcie tam, napiszcie albo zostawcie głosówkę, którego z nich nie lubicie najbardziej. RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: No i wszystkie brokaty, cykiny, gwiazdeczki, ploteczki i pozamiatane.
3: Trafia pod dywan. Ogarniamy wszystkie różowe sensacje na bekowo. Różowy dywan. W niedzielę po 16 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Czy to sezon ogrodowy czy remontowy? Z Prix Commerce zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
5: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
6: O kurde.
5: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
6: No jak najbardziej, jak najchętniej.
5: Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
8: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
9: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
10: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.

0: nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
0: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
9: I po reklamie.

Potężny bit jeszcze dudni w uszach, a w mózgach przepalają się styki, bo myślimy o obowiązkach. Tylko nie tak jak zazwyczaj, nie myślimy o ich robieniu. Myślimy o tych obowiązkach, których nie lubimy i sobie o tym rozmawiamy. Po prostu sobie narzekamy. To jest dobry moment na to, nie na robienie. I oczywiście klasyki się pojawiły na Messengerze RMF Max, kiedy o to zapytałem. Czyli wyjmowanie prania. Nie wiem, co jest takiego. Pranie jeszcze da się znieść, ale wyjęcie prania na suszarkę – dramat. Ktoś też napisał, że dawno już przestał w ogóle składać ubrania, tylko wrzuca je do szuflady, bo zagniotki aż tak mu nie przeszkadzają, a inaczej by po prostu nie wytrzymał. Chętnie bym poprosił też zdjęcie, jakby jak wyglądasz w takiej koszulce z zagniotkami, tak tylko żeby ocenić. Czy może to jest też metoda, która u mnie mogłaby się sprawdzić? Znaczy u mnie. Dla kolegi pytam oczywiście. Ja bym w życiu niewyprasowanego nie założył. Absolutnie, nie. Loco Loco teraz, Gordo, w RMF Max.

0: Odpowiedni klimacik na sobotni wieczór. My zawsze mamy coś, co potrafi go stworzyć. To akurat numer Ellie Goulding i Illinium. Don't Want Your Love. To jest oczywiście RMF Max i jeszcze dużo bangerów przygotowaliśmy. Już za momencik po 21 będzie Damiano Dawid i The First Time, czyli rockowa energia w romantycznym numerze. Będzie też Gibbs, którego numery zawsze doskonale się sprawdzają na długie i krótkie trasy do samochodu. Idealne. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2!
4: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
5: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
6: A nie mówiłem?
5: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
7: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
11: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
12: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
13: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2

0: still beautiful.
1: Anima i Georgie Beautiful w RMF Max. A zaraz perełka, bo sięgamy do ścieżki dźwiękowej z drugiej części kultowego filmu Diabeł ubiera się u Prady. Do tego filmu trzy oryginalne utwory nagrała Lady Gaga. Jeden z nich przed wami. Ja sam jeszcze filmu nie widziałem, ale jeżeli on brzmi tak jak ta ścieżka dźwiękowa, która jest wspaniała, bo jest tam też i Dua Lipa, i Miley Cyrus, i wiele innych wspaniałych artystów, no to jest naprawdę dobrze. To Lady Gaga, Shape of a Woman. Posłuchajcie.

0: About You Now od Sugar Babes to jeden z tych numerów, które po prostu najzwyczajniej w świecie sprawiają, że czujemy się lepiej. Mamy jeszcze dużo takich. Będzie Jonathan z kawałkiem Obejmuje Noce, będzie Purple Disco Machine z kawałkiem Substitution. Dużo się dzieje w RMF Max w sobotę. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes, James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.

0: Podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
1: Hity na maksa.
2: Krosno 97 i 6 FM.

Zjawisko Biberczela opanowało świat. To powrót Justina Biebera jako headlinera festiwalu Coachella i powrót do wielkiej popularności również poprzez ten numer Beauty and the Beat razem z Nicki Minaj. I ten powrót do popularności Justina Biebera ma być zwieńczony wielką trasą koncertową, światową, którą lada dzień ma ogłosić. Takie są plotki, a my trzymamy rękę na pulsie tego, co się w wielkiej muzyce dzieje w RMF Max. Póki co dla was Ebony Hurts.

0: Co za dźwięki, co za bity w RMF Max w sobotę wieczorem. Nie da się wysiedzieć w miejscu. Boy, You Turn Me od Felixa Jena razem z Kaskadą. To się powolutku kończy, ale zaraz zjeżdża Bebe Rexha, która odświeżyła hit od Faithless, numer New Religion, potem David Guetta i Would I Lie To You, czyli kolejna melodia, którą znają absolutnie wszyscy. Zostańcie z RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
5: O kurde.
4: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
5: No jak najbardziej, jak najchętniej.
4: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS od treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: I po reklamie.

0: co to za nowe dźwięki? To Alok i Khalid, Dive Into Me.
1: RMF Max, hity na maksa.
0: Posyłamy do Was paczkę cudownej muzycznej energii w RMF Max w sobotni wieczór. Michał Siwek, kłaniam się ponownie. Zaraz gąba o 3-3 i nienawidzę być w klubie.
2: Dobry beat.

Niesamowity klimacik tego numeru od Black Eyed Peas to Meet Me Halfway. A my chyba musimy przypomnieć pytanie, którym dziś się wspólnie zajmujemy. Chodzi o najgorsze domowe obowiązki. Absolutnie się dziś nimi nie zajmujemy. Dziś tylko na nie narzekamy. Te, których najbardziej nie lubicie, meldujecie pod Messengerem RMF Max. No i tutaj się okazuje, że zmywanie naczyń jest wyjątkowym koszmarem. Dużo osób o tym pisze. I ktoś słusznie zauważył, że to zajmuje znacznie mniej czasu niż się wydaje, ale zawsze odkładam to do ostatniej chwili, a jak się w końcu tym zajmę, to sobie myślę, Jezu Chryste, czemu ja to tak długo odkładałem, skoro to tak krótko trwa. Jest coś w tym, ale jest to nasz wspólny koszmar. Dziś sobie właśnie o tych wspólnych koszmarach rozmawiamy, więc jak macie coś takiego, zameldujcie również Messengerem RMF Max, a ja dla was mam mnóstwo dobrej muzyki jeszcze. Będzie Ebony Hollow, będzie Two Colors i Loveful.

Dawid Tawarę. Zapamiętajcie to nazwisko, ten numer, on się na wiosenne, a niedługo już też letnie imprezy nada doskonale. Ale warto by też czasami puścić coś świeżego, o tym na przykład co świeżego się pojawia na rynku, usłyszycie u Kary Nicińskiej jutro w próbie mikrofonu. Będzie o nowym numerze Mroza i o pierwszym solowym singlu Kasi Sienkiewicz. Włączcie RMF Max jutro po 22:00 koniecznie. A u nas bit, który już powolutku się rozkręca, to John Summit i All The Time. To w towarzystwie The Chainsmokers stworzony banger. Warto dać głośniej.

Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

zatrzymana. Luz, fantazja i humor to czego potrzebujemy w sobotni wieczór. Wszystko było w tym numerze. Złote tarasy od Mister Polski. A za chwilę Gordo i Loco Loco. Będzie też klasyk od Aviciiego. Zostańcie z RMF Max.

0: Pełen luz. Z tym kojarzy mi się ten beat Talk to You od holenderskiego duetu Another. Cudownie to brzmi właśnie w takich sobotnich warunkach. RMF Max, oczywiście cały czas z wami, Michał Siwek. Kłaniam się ponownie.
1: Hity na Maxa.
0: I w RMF Max jeszcze dzisiaj na pewno przypomnimy o temacie, o którym dziś wspólnie dyskutujemy, czyli najbardziej znienawidzone przez nas obowiązki domowe. Narzekamy sobie na to razem. No ale oprócz tego też przypomnimy piosenki, które piszemy razem z wami w ciągu tygodnia.
2: RMF Max.
0: Bo my też czasami coś naskrobiemy muzycznego. Póki co Trip, Skubańczyk i Zatańczysz ze mną. To jest RMF Max.

Piękne chórki u Shawzy, Love Tonight, a ja wspominałam o piosenkach, które my piszemy, pytając was o inspirację. Na przykład zapytaliśmy, co robicie w weekend i uwzględniliśmy wasze odpowiedzi w napisanej piosence. Ona brzmi tak.

0: się i tak tam spotkasz Poloków.
1: A co wy dzisiaj robicie? Bo takie aktywności były meldowane, jak pytaliśmy o to wczoraj. Piosenka o weekendzie, słuchacie RMF Max. Piosenka stworzona przez AI, ale tekst piszemy absolutnie samodzielnie w oparciu o inspiracje od was. Dziękujemy za nie. Ten kawałek natomiast stworzył Jonathan z Bledką. To Róż w RMF Max.

Kolejna muzyczna współpraca, której absolutnie potrzebowaliśmy. Fastboy i Topic. Forget You. A w RMF Max dziś zajmujemy się tematem najbardziej znienawidzonych obowiązków domowych. Absolutnie dziś żadnymi z tych obowiązków się nie zajmujemy. Dziś tylko na nie narzekamy. Jak najbardziej zachęcam do tego cały czas na Messengerze RMF Max, żebyście napisali, których nienawidzicie najbardziej. Bo ktoś zwraca uwagę, że bardzo niezręcznym jest sprzątanie po imprezie i wynoszenie tych siatek lekko dzwoniących na oczach sąsiada na drugi dzień. Ale też nie chcę psuć humoru tym, którzy na imprezie myślenie już o sprzątaniu. Zostawmy to, wyrzućmy tą myśl szybciutko z głowy, bo ktoś też zwraca uwagę na to, że najgorsze jest wymyślanie, gdzie coś położyć. No bo leży ci jakaś rzecz na wierzchu i jak sprzątasz, to musisz wymyślić, gdzie ona ma swoje miejsce. I nigdy nie wiadomo. Absolutnie nigdy tego nie wiadomo. Ja wiem, że swoje miejsce, numer modelek Lubię Cię Jak Lato, ma w naszej playliście. I to od samego początku, od premiery. Posłuchajcie go. Brzmi świetnie.

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Kolejny klasyczek, który będziemy wspominać latami, to męskie granie orkiestra i kawałek Nareszcie. Dziękuję pięknie za dzisiejszy wieczór. Cudowna była to playlista i cudowny był to wieczór. Mam nadzieję, że on będzie kontynuowany przez was. Ale ja stąd zmykam. Michał Siwek, do usłyszenia następnym razem. Zaraz Gromi i Antonia, Send Me Your Love.

tańca. Każdy tu wie, że jestem królem tańca. Na fliperach mam wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty. 20%

pierwszy raper, nie było jeszcze stringów. Kazek z Feweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka.

siądź na chwilę i leć mi. Eprzeć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceanem łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady, żyjmy nie chcąc się naprawić, a widząc w tle światła obławy, niech pomaga nam deszcz.

żłobką. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentor. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentor. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol.

0: atmosferę w aucie. Z zapachami EWOS twoi pasażerowie będą szukali pretekstu, żeby zostać dłużej w środku. Będą cieszyć się na korki. Będą śmiać się z twoich żartów i udawać, że słyszą twoje historie po raz pierwszy. Wszystko, żeby zostać w twoim aucie jeszcze chwilę. Będą też tacy, którzy będą chcieli zostać w twoim aucie na noc. Można ich wypłoszyć na przykład kuną, ale potem trzeba wypłoszyć tę kunę. Więc lepiej po prostu mieć dla nich zapach EWOS od K2 na wynos. Polecam. Szczery Jurek. K2!
1: I po reklamie.